przekonnych, snadu skazy, nie, snadu skazy, najspiesz mnie do skazy obojni. Z cyzji ziemską w cyzji pokoi, proszę, że nie wobec